0: Definitely was in the right.
1: Why? He wasn't coming on 3 11.

Thank you.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Witam was serdecznie w pierwszym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. A skoro tak, no to muszę wam powiedzieć, że w tym tygodniu obchodzimy no całą masę okazji do świętowania, bo po pierwsze dzisiaj mamy na przykład, a w zasadzie w tym tygodniu, imieniny Dominika Prokopa, ale także Kasjana Oswalda, dodatkowo jeszcze możemy świętować imieniny Jakuba, Oktawiana i Sławy. A jeżeli by tego było brało, to jeszcze Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan. To są selenizanci, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje święto. Dodam jeszcze, że dzisiaj, a w zasadzie w tym tygodniu oczywiście, to między innymi obchodzimy Dzień Bielizny. Na plaży może nieprzydatne, Dzień Świeżego Oddechu w każdym miejscu i czasie się przydać może. No a poza tym Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Jak na wakacje, idealne święto. A jeżeli chodzi o zaproszenia kinowe, to zapraszam was do obejrzenia filmu Odyseja Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. A generalnie oczywiście jest to nowa adaptacja opowiadania, w zasadzie mitu homerowskiego, który dotrwał do naszych czasów. A opowiada o tym, jak to Odyseusz, wracając z wojny trojańskiej, no nie może do końca trafić do swojego domu. A skoro tak, no to dorzucę, że film oczywiście, no, epicki wręcz chyba jest, tak trzeba to powiedzieć. A dodatkowo obejrzeć go możecie w multikinie, no najlepiej w granicach godzin 17.30, 18.20. Raz, że to jeszcze załapiecie się na trochę klimatyzowanego pomieszczenia w godzinach upału, a dwa, będzie to już pewnie troszeczkę po waszej pracy. Skoro tak, no to zapraszam na Odyseję, moi drodzy, warto. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to myślę, że dobrą propozycją na ten tydzień będzie męskie granie w Krakowie, moi drodzy, bo w piątek i sobotę na terenie Muzeum Lotnictwa, czyli na lotnisku w Czyżynach, odbędzie się koncert, a w zasadzie koncerty męskiego grania. Jeżeli chodzi o szczegóły, to będzie Ralf Kamiński, Kacperczyk, Myslowic i Wiktor Dyduła na scenie głównej w piątek, Anna Maria Jopek, Daria ze Śląska, Kosmonauci i Piotr Odoszewski na scenie Z. A jeżeli chodzi o granie sobotnie, to uwaga, uwaga, męskie granie orkiestra Nosowska, Błażej Król, Byłaś serca biciem, Andrzeja Zauchy, a to będzie odtworzone przez EWBN, Ofelię, Igora Herbuta, Piotra Zioła i Wiktora Waligurę, a dodatkowo jeszcze Cinnamon Gum. Natomiast jeżeli chodzi o scenę Z, to Edyta Bartosiewicz, Solo Act, Lech Janerka, MGX, Jarocin, Moja Krew, To ja, Twoja Krew, Matylda i Łukasiewicz, Martyna Baranowska. To są akurat propozycje koncertów męskiego grania, które, przypominam, rozegrają się w piątek i sobotę 7 i 8 sierpnia. No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająca rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Co prawda oczywiście część miejsc już jest pozajmowana, no bo ciężko, żeby było inaczej, biorąc pod uwagę, że sierpień mamy. Ale przypominam, że odbywają się kolejne tury rekrutacyjne, a to oznacza, że ostateczne wyniki rekrutacji będą znane 14 i 17 września. A to oznacza, moi drodzy, że jakby co do czego możecie wejść jeszcze na stronę główną Politechniki Krakowskiej, tam kliknąć przycisk, jeżeli chodzi o kierunki, to akurat będzie możliwość sprawdzenia. No i przede wszystkim jeszcze dwie aplikacje, które mogą się odkazać na wyraz pomocne. Po pierwsze kierunkowskaz, to akurat, no powiedzmy, pewnego rodzaju quiz, który pozwoli wam stwierdzić, który kierunek jest najbliższy waszym zainteresowaniom, a drugi to kalkulator, czyli obliczenie swoich możliwości rekrutacyjnych, czyli punkty, które do rekrutacji są potrzebne. Ale nie zmienia to faktu, że zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, która jest jedną z ciekawszych uczelni w Krakowie. I towarzysko, i naukowo oczywiście też.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a po raz kolejny podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Tam klikam przycisk włącz radio i to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my ze swej strony gwarantujemy mimo wakacyjnego czasu oczywiście ciągłość programów, a muzyka i programy autorskie są na okrągło. Podpowiem, że poranki o godzinie 9, a wieczorne programy o godzinie 20 i 21 to akurat do waszej dyspozycji. W weekend z kolei poza powtórkami programów wieczornych z mijającego tygodnia możecie również wysłuchać materiałów informacyjnych o godzinie 17 i z naszej odkurzonej to będzie o godzinie 20 w sobotę. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Dzień dobry, witam was serdecznie na odsłonie kolejnej Kultywatora, w dodatku tej wakacyjnej odsłonie Kultywatora, no bo w końcu sierpień to miesiąc, no powiedzmy wypoczynkowy, bardzo wypoczynkowy. Niektórzy mówią, że lipiec bardziej, ale no powiedzmy są tacy jak ja, że we wrześniu chcemy już wypoczęci być, a w lipcu jeszcze nie mamy czasu, w związku z tym ten sierpień jest na pewno tym miejscem, w którym można, a w zasadzie czasem, w którym można powypoczywać. Witam was, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was przygotuje i poprowadzi. A dodam jeszcze, że oczywiście jest to program troszeczkę zdalny, no bo tak jak powiedziałem, wypoczywać będę. A skoro tak, no to moi drodzy, podpowiem, że tradycyjnie możecie liczyć na zestaw informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, filmów, premier filmowych, jak również filmów do obejrzenia na serwisach streamingowych, no bo w końcu są to miejsca, gdzie najchętniej możemy pooglądać sobie różne programy. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam, no i oczywiście będzie to odrobinę muzyki, no bo jakżeż by inaczej mogło tutaj się odbyć. A to oznacza, moi drodzy, że w tej chwili gramy.

No a jeżeli chodzi o wakacje i zestawienie, powiedzmy, wydarzeń muzycznych, które warto, ale to koniecznie warto odwiedzić, no to jest tego troszeczkę, moi drodzy. Pozwolę sobie sięgnąć po materiały źródłowe troszeczkę, no bo jednak jest tego, no, rzekłbym, trochę do ogarnięcia i do opisania oczywiście. A skoro tak, no to chyba nie można zacząć, nie wspominając o tym, że jakby na to nie spojrzeć, koncertów w sierpniu brakować nie będzie. Zaczynamy od 4 sierpnia w Hyde Parku. Left to Die, Livius i Chotian będą koncertowali. To już nie za długo, bo 19.30. Natomiast dzień później, 5 sierpnia, w Hyde Parku przełożony z marca koncert KMFDM i Jatojach. W każdym razie koncert jeden z dwóch w Krakowie będzie miał miejsce 19.30 5 sierpnia, o czym oczywiście musicie jak najbardziej sobie pamiętać. No w końcu jakby na to nie spojrzeć, będzie to bardzo, bardzo intrygujący koncert. W weekend, pierwszy weekend sierpniowy, albo jak tam byśmy to nie ustawiali, pewnie i drugi można by określić. No, przełom pierwszego, drugiego, niech będzie lepiej. Męskie granie, moi drodzy, trafia na krakowskie ulice, ściślej na Muzeum Lotnictwa Polskiego, czyli tuż pod naszymi akademikami. 7-8 sierpnia będzie akurat ta edycja krakowska do wysłuchania. No i myślę, że warto o tym pamiętać. W piwnicy pod Złotą Pipą 8 sierpnia będzie Old Metropolitan Band koncertował, i to w ramach trasy, może za dużo powiedziane, ale w każdym razie jeden z koncertów będących świętowaniem 58-lecia pracy scenicznej tego zespołu. No, zespół na pewno kojarzycie, na pewno pamiętacie, no zresztą parę ich wstawek występuje na innych festiwalach, chociażby Festiwalu Piosenki Studenckiej, także jest o czym oczywiście mówić. 10 sierpnia Two Feet, The Next Steps, to akurat koncert, który w klubie Studio się odbędzie o godzinie 18, myślę, że też warto o tym pamiętać. Natomiast Austra w Zaścianku będzie również 10, ale o godzinie 20. Natomiast The Living Tombstone, klub Studio, to akurat na 12 sierpnia koncert się zapowiada niezwykle interesująco, i 13 sierpnia, zaraz później, Testament, Armored Saint i Metal Cover, czyli będzie się naprawdę sporo działo. Jeżeli chodzi o wystąpienia, które mogą wam się jeszcze, jeżeli tam tak to określę, przesunąć, to w Hyde Parku również 13 Agnostic Front będzie występował, ale o 19.30, natomiast Lota Malvar i Zakaz Palenia, to akurat w klubie Budo na Czapskich, będzie o godzinie 19.00, 14 sierpnia. No i uwaga, koncert, ale na duży rozmiar, nie Tauron Arena tym razem, czyli Stadion Miejski innego imienia Henryka Reimana na Reymonta 22, czyli Stadion Wisły, jakby ktoś wolał. W ramach trasy Sanach na stadionie będzie koncert, który rozpocznie się o godzinie 20. Myślę, że o tym na pewno warto pamiętać. No i również 14. No, zestawienie, no troszeczkę niefortunne, ale tryb i muzyk inny, czyli Chpai Style, to akurat będzie koncert w klubie Studio o 21.00. No i uwaga, od 15 startuje 51. Festiwal Muzyka w Starym Krakowie. Myślę, że też wam się spodoba. No i uwaga, koncerty dwa, w zasadzie nawet trzy, które chciałbym wam tutaj wam wrzucić, ale jeden szczególnie chciałbym wam polecić. Prosto z drugiej strony Oceanu Atlantyckiego, Latynosi, Gogol Bordello będą koncertować w klubie Studio 16 sierpnia o godzinie 18. Estetyka, no, brawurowa, to jest w tym momencie chyba na pewno można tak powiedzieć. Gypsy Punk, oni sami się tak określają. A że przy okazji jest to zespół, który, no, myślę, że na antypodach, znaczy nie, antypody to trochę nam się inaczej kojarzą, czyli po drugiej stronie, na drugiej półkuli, o, to lepiej brzmi, druga półkula jest zespołem bardzo popularnym, myślę, że warto o tym pamiętać. Również 16, ale w Zasianku i o 19.30 Angelus Upright, czyli będzie koncert mocny. No i uwaga, w kwadracie na 16 sierpnia Rose Tattoo, na który oto koncert oczywiście serdecznie was zapraszam.

No a my przechodzimy teraz do propozycji serwisów streamingowych, bo troszeczkę się tutaj nazbierało i to na pewno możecie w sierpniu wiele, wiele, wiele rzeczy sobie pooglądać. Dodam, że na Disneyu na przykład będzie Władca Pierścieni, Drużyna Pierścieni, Dwie Wieże i Powrót Króla do obejrzenia przez cały miesiąc, także jest jak najbardziej ciekawie. Dodatkowo czwarty sezon Zdrad również, a poza tym moi drodzy, naprawdę kilka ciekawostek, no bo uwaga, uwaga, Futurama, 14 sezon, moi drodzy, już, ale jak zwykle świeży i no zabawny przede wszystkim. Dodatkowo cykl związany z Gwiezdnymi Wojnami, czyli Gwiezdne Wojny Wizji, sezon trzeci, animacja, która no powiedzmy bardzo mocno do tego nawiązuje. No i Strzępy będą po kolei prezentowane w sierpniu, także nowy serial też powinien wam się spodobać. A dodatkowo jeszcze Camp Rock 3, moi drodzy, to 14 sierpnia się pojawi. No i Dorośli, drugi sezon, będzie o 28 sierpnia. Nomen omen, ciekawostka, wszystkie odcinki naraz będą do obejrzenia. Gdzieś jeszcze w tle również Królestwo Lwa i to o tym też warto chyba pamiętać. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, no to tutaj naprawdę dużo sypnęło nowości, ale ja pozwolę się skoncentrować po pierwsze na Starling Point od 5 sierpnia do obejrzenia cały pierwszy sezon, także premierowo. Dodatkowo czwarty sezon Reachera będzie do obejrzenia, to od 12 sierpnia też warto chyba się na to skoncentrować. Dodatkowo jeszcze Ostatni Wschód Słońca, premiera 26 sierpnia, myślę, że też warto się do tego przymierzyć. No i uwaga, uwaga, Brzydula Betty to jeszcze nie koniec, trzeci sezon również od 28 sierpnia. A w tle, moi drodzy, Blue Velvet między innymi, czy Baby Boon i Robocop, tudzież Wpływ Księżyca. A Robocop oczywiście w kilku odsłonach. No i uwaga, Władca Much również będzie, to też, żeby nie było wątpliwości. Fargo, to też jest film, który może wam się spodobać, bo no, odjechany jest i to po prostu trzeba zobaczyć. Jeżeli nie widzicie, to nie zrozumiecie. No i jeszcze Amerykańskie Smoki, to akurat sportowy zresztą film, też chyba warto o tym pamiętać. Gdzieś tam jeszcze Noc w Muzeum od jednej do trzeciej odsłony będzie również do obejrzenia. No i uwaga, uwaga, od samego początku sierpnia Norymberga, która niedawno w kinach gościła i która no, pokazuje oczywiście ten najsławniejszy proces w Norymberdze. Jeżeli chodzi o HBO Max, to pozwolę się skoncentrować na tym, że będzie W Potrzebie, czyli no powiedzmy Ben Sinclair, który gra rolę tutaj dystrybutora marihuany. Gdzieś tam jeszcze Sprzedana pojawi się Whitmer. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, to Więźni Labiryntu, znowu chyba godne polecenia i to w tym momencie w trzech odsłonach. No i uwaga, uwaga, El Mariachi. Jednym słowem będzie muzyka i tego, no tak, Desperado jak najbardziej zagrać można, bo będzie właśnie pewnego razu w Meksyku i Desperado też. Jednym słowem zestaw filmów, no powiedzmy gangstersko-muzycznych i to w meksykańskim rytmach, także chyba warto o tym pamiętać. Gang Amazonek gdzieś tam w tle jeszcze się przewinie, a poza tym Kronika Południowa, Botanik, kiedy nikt nie patrzy. O, to akurat może wam się spodobać. Widziałem film, naprawdę od tego jest do obejrzenia, myślę, że też się spodobać może. Czy jeszcze coś pominąłem? A Królowe Dragu i Zombie to w tym momencie akurat tylko dla wybranych. No i uwaga, uwaga, wielka ekranizacja, czyli Anna Karenina do obejrzenia akurat również na ekranach streamingowych. Jeżeli chodzi o Netflixa, no to tutaj propozycji jak zwykle sporo jest do zaliczenia, ale ja pozwolę się skoncentrować po pierwsze na produkcjach własnych, czyli Ricky Gervais, Kocie Życie, Mourinho, też chyba do obejrzenia, tytuł chyba nie wymaga komentarzy, Operacja Surface Sugar i The Robin Hero. A dodatkowo jeszcze podpowiem, że Krwawa Ofiara, S&X, tudzież Outer Banks, sezon 5 również się gdzieś tam powija, powinno się wam spodobać. Dziś tam jeszcze Szeptacz, chyba 28 sierpnia też się nastawić można, a jeżeli chodzi o propozycje licencyjne, no to nie wiem, czy macie świadomość, ale Żołnierze Kosmosu będą do obejrzenia.
działa na warony, oczywiście w tej starszej wersji, także spodobać się może. Oszukać przeznaczenie sezonu od 1 do 6. Robin Hood w jednej z kolejnych wersji, dodatkowo Pacific Rim, to też powinno się spodobać studenci. To tak akurat na sierpniowy wieczór, w połowie sierpnia do obejrzenia. A również Desperado, Kot w butach, moi drodzy, jednym słowem, naprawdę cała masa propozycji, które godne polecenia są. No to tak skrótowo, moi drodzy, a w tej chwili gramy.

0: have you always. Yes,
1: Mate.
0: Yes, we have.
2: Това е кола, заедно!

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, ważnej sprawie rodzinnej.

Witam was serdecznie w pierwszym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. A skoro tak, no to muszę wam powiedzieć, że w tym tygodniu obchodzimy no całą masę okazji do świętowania, bo po pierwsze dzisiaj mamy na przykład, a w zasadzie w tym tygodniu, imieniny Dominika Prokopa, ale także Kasjana Oswalda, dodatkowo jeszcze możemy świętować imieniny Jakuba, Oktawiana i Sławy. A jeżeli by tego było brało, to jeszcze Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan. To są selenizanci, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje święto. Dodam jeszcze, że dzisiaj, a w zasadzie w tym tygodniu oczywiście, to między innymi obchodzimy Dzień Bielizny. Na plaży może nieprzydatne, Dzień Świeżego Oddechu w każdym miejscu i czasie się przydać może. No, a poza tym Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Jak na wakacje, idealne święto. A jeżeli chodzi o zaproszenia kinowe, to zapraszam was do obejrzenia filmu Odyseja Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. A generalnie oczywiście jest to nowa adaptacja opowiadania w zasadzie mitu homerowskiego, który dotrwał do naszych czasów. A opowiada o tym, jak to Odyseusz, wracając z wojny trojańskiej, no nie może do końca trafić do swojego domu. A skoro tak, no to dorzucę, że film oczywiście, no, epicki wręcz chyba jest, tak trzeba to powiedzieć. A dodatkowo obejrzeć go możecie w multikinie, no najlepiej w granicach godziny 17.30, 18.20. Raz, że to jeszcze załapiecie się na trochę klimatyzowanego pomieszczenia w godzinach upału, a dwa, będzie to już pewnie troszeczkę po waszej pracy. Skoro tak, no to zapraszam na Odyseję, moi drodzy, warto. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to myślę, że dobrą propozycją na ten tydzień będzie męskie granie w Krakowie, moi drodzy, bo w piątek i sobotę na terenie Muzeum Lotnictwa, czyli na lotnisku w Czyżynach, odbędzie się koncert, a w zasadzie koncerty męskiego grania. Jeżeli chodzi o szczegóły, to będzie Ralf Kamiński, Kacperczyk, Myslowic i Wiktor Dyduła na scenie głównej w piątek, Anna Maria Jopek, Daria ze Śląska, Kosmonauci i Piotr Odoszewski na scenie Z. A jeżeli chodzi o granie sobotnie, to uwaga, uwaga, męskie granie orkiestra Nosowska, Błażej Król, Byłaś serca biciem Andrzeja Zauchy, a to będzie odtworzone przez EWBN, Ofelię, Igora Herbuta, Piotra Zioła i Wiktora Waligurę, a dodatkowo jeszcze Cinnamon Gum. Natomiast jeżeli chodzi o scenę Z, to Edyta Bartosiewicz, Solo Act, Lechia Nerka, MGX, Jarocin, Moja Krew, To ja, Twoja Krew, Matylda i Łukasiewicz, Martyna Baranowska. To są akurat propozycje koncertów męskiego grania, które, przypominam, rozegrają się w piątek i sobotę 7 i 8 sierpnia. No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająca rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Co prawda oczywiście część miejsc już jest pozajmowana, no bo ciężko, żeby było inaczej, biorąc pod uwagę, że sierpień mamy. Ale przypominam, że odbywają się kolejne tury rekrutacyjne, a to oznacza, że ostateczne wyniki rekrutacji będą znane 14 i 17 września. A to oznacza, moi drodzy, że jakby co do czego, możecie wejść jeszcze na stronę główną Politechniki Krakowskiej, tam kliknąć przycisk, jeżeli chodzi o kierunki, to akurat będzie możliwość sprawdzenia. No i przede wszystkim jeszcze dwie aplikacje, które mogą się odkazać na wyraz pomocne. Po pierwsze kierunkowskaz, to akurat, no powiedzmy, pewnego rodzaju quiz, który pozwoli wam stwierdzić, który kierunek jest najbliższy waszym zainteresowaniom, a drugi to kalkulator, czyli obliczenie swoich możliwości rekrutacyjnych, czyli punkty, które do rekrutacji są potrzebne. Ale nie zmienia to faktu, że zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, która jest jedną z ciekawszych uczelni w Krakowie. I towarzysko, i naukowo oczywiście też.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a po raz kolejny podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Tam klikam przycisk włącz radio i to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my ze swej strony gwarantujemy mimo wakacyjnego czasu oczywiście ciągłość programów, a muzyka i programy autorskie są na okrągło. Podpowiem, że poranki o godzinie 9, a wieczorne programy o godzinie 20 i 21 to akurat do waszej dyspozycji. W weekend z kolei poza powtórkami programów wieczornych z mijającego tygodnia możecie również wysłuchać materiałów informacyjnych o godzinie 17 i z naszej odkurzonej to będzie o godzinie 20 w sobotę. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

musiła spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić świat.

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

A może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy

Witam was serdecznie w pierwszym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. A skoro tak, no to muszę wam powiedzieć, że w tym tygodniu obchodzimy no całą masę okazji do świętowania, bo po pierwsze dzisiaj mamy na przykład, a w zasadzie w tym tygodniu, imieniny Dominika Prokopa, ale także Kasjana Oswalda, dodatkowo jeszcze możemy świętować imieniny Jakuba, Oktawiana i Sławy. A jeżeli by tego było brało, to jeszcze Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan. To są selenizanci, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje święto. Dodam jeszcze, że dzisiaj, a w zasadzie w tym tygodniu oczywiście, to między innymi obchodzimy Dzień Bielizny. Na plaży może nieprzydatne, Dzień Świeżego Oddechu w każdym miejscu i czasie się przydać może. No a poza tym Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Jak na wakacje, idealne święto. A jeżeli chodzi o zaproszenia kinowe, to zapraszam was do obejrzenia filmu Odyseja Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. A generalnie oczywiście jest to nowa adaptacja opowiadania w zasadzie mitu homerowskiego, który dotrwał do naszych czasów. A opowiada o tym, jak to Odyseusz, wracając z wojny trojańskiej, no nie może do końca trafić do swojego domu. A skoro tak, no to dorzucę, że film oczywiście, no, epicki wręcz chyba jest, tak trzeba to powiedzieć. A dodatkowo obejrzeć go możecie w multikinie, no najlepiej w granicach godziny 17.30, 18.20. Raz, że to jeszcze załapiecie się na trochę klimatyzowanego pomieszczenia w godzinach upału, a dwa, będzie to już pewnie troszeczkę po waszej pracy. Skoro tak, no to zapraszam na Odyseję, moi drodzy, warto. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to myślę, że dobrą propozycją na ten tydzień będzie męskie granie w Krakowie, moi drodzy, bo w piątek i sobotę na terenie Muzeum Lotnictwa, czyli na lotnisku w Czyżynach, odbędzie się koncert, a w zasadzie koncerty męskiego grania. Jeżeli chodzi o szczegóły, to będzie Ralf Kamiński, Kacperczyk, Myslowic i Wiktor Dyduła na scenie głównej w piątek, Anna Maria Jopek, Daria ze Śląska, Kosmonauci i Piotr Odoszewski na scenie Z. A jeżeli chodzi o granie sobotnie, to uwaga, uwaga, męskie granie orkiestra Nosowska, Błażej Król, Byłaś serca biciem Andrzeja Zauchy, a to będzie odtworzone przez Ewę Ben, Ofelię, Igora Herbuta, Piotra Zioła i Wiktora Waligurę, a dodatkowo jeszcze Cinnamon Gum. Natomiast jeżeli chodzi o scenę Z, to Edyta Bartosiewicz, Solo Act, Lechianerka, MGX, Jarocin, Moja krew, to twoja krew, Matylda i Łukasiewicz, Martyna Baranowska. To są akurat propozycje koncertów męskiego grania, które, przypominam, rozegrają się w piątek i sobotę 7 i 8 sierpnia. No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająca rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Co prawda oczywiście część miejsc już jest pozajmowana, no bo ciężko, żeby było inaczej, biorąc pod uwagę, że sierpień mamy. Ale przypominam, że odbywają się kolejne tury rekrutacyjne, a to oznacza, że ostateczne wyniki rekrutacji będą znane 14 i 17 września. A to oznacza, moi drodzy, że jakby co do czego możecie wejść jeszcze na stronę główną Politechniki Krakowskiej, tam kliknąć przycisk, jeżeli chodzi o kierunki, to akurat będzie możliwość sprawdzenia. No i przede wszystkim jeszcze dwie aplikacje, które mogą się odkazać na wyraz pomocne. Po pierwsze kierunkowskaz, to akurat, no powiedzmy, pewnego rodzaju quiz, który pozwoli wam stwierdzić, który kierunek jest najbliższy waszym zainteresowaniom, a drugi to kalkulator, czyli obliczenie swoich możliwości rekrutacyjnych, czyli punkty, które do rekrutacji są potrzebne. Ale nie zmienia to faktu, że zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, która jest jedną z ciekawszych uczelni w Krakowie. I towarzysko, i naukowo oczywiście też.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a po raz kolejny podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Tam klikamy przycisk włącz radio i to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my ze swej strony gwarantujemy mimo wakacyjnego czasu oczywiście ciągłość programów, a muzyka i programy autorskie są na okrągło. Podpowiem, że poranki o godzinie 9, a wieczorne programy o godzinie 20 i 21 to akurat do waszej dyspozycji. W weekend z kolei poza powtórkami programów wieczornych z mijającego tygodnia możecie również wysłuchać materiałów informacyjnych o godzinie 17 i z naszej odkurzonej to będzie o godzinie 20 w sobotę. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór szanownym państwom, drogim słuchaczom i wszystkim innym, którzy zgromadzili się tak tłumnie przy naszych odtwarzaczach dźwięku, czyli waszych komputerach lub głośnikach. Radio Nowinki się z wami wita serdecznie, a po tej stronie Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj czwartek, w związku z tym zapraszam do wysłuchania kolejnej odsłony inżynierskich historii. Tym razem mam zamiar przerzucić się troszeczkę do starożytności, moi drodzy, bo no cóż, jak się to czasami zdarza, czasami no człowiek doznaje pewnego głębokiego wstrząsu emocjonalnego. Tak mi się również zdarzyło.

Tak, wstrząs emocjonalny. To chyba dobre określenie. W jednym z ostatnich programów przygotowywałem materiał i zrobiłem dla Was program, w którym mówiłem o urządzeniu Zenity Hiry. Urządzeniu, które zostało znalezione, no powiedzmy, w początkach XX wieku, w jednym, a w zasadzie obok jednego z wraków starogreckich, starożytnych okrętów koło małej wyspy. I w zasadzie po kilku latach nikt się tym nie interesował, dopiero później zaczęto się temu przyglądać. Znaczy, chodziło głównie o to, że był to kawałek, no powiedzmy jakaś bryła, która no, była brązowa, znaczy wykonana z brązu i nie tylko. Natomiast właśnie po kilku latach kustosz Muzeum Greckiego, przyglądając się tego, zaczął dostrzegać na tym elementy konstrukcyjne, to znaczy przekładnie, koła zębate i tak dalej, no co stanowiło w tym momencie niesamowitą sprawę, no bo kto to widział, żeby w starożytności były koła zębate? W związku z tym padło pierwsza propozycja, że będzie to ni mniej, ni więcej, tylko jakiś no, nabytek, który wylądował na dnie obok wspomnianego wraku. Właśnie już w okresie późniejszym, kiedy tego typu technologia nie powinna nikogo dziwić. No ale nie, moi drodzy. Zaczęto się przyglądać temu urządzeniu, no i stopniowo zaczęto dochodzić do wniosku, że po kolejnych prześwietleniach, różnych meandrach, badania, które trwały najpierw kilkanaście, kilkadziesiąt, później były robione na nowo innej strony, no w każdym razie po bez mała 80-90 latach przymiarek i rozmyśleń nad tym, w zasadzie chyba nawet po ponad 100 latach udało się zbudować replikę tego urządzenia, znaczy może nie do końca replikę w sensie jeden do jednego, ale replikę działającego urządzenia, troszeczkę wirtualnie, ale to nie zmienia faktu, że wzbudziło to duże zainteresowanie. No co więcej, w ramach tych badań stwierdzono, że ni mniej, ni więcej, ale ten układ pochodzi ze starożytności, moi drodzy, i to jeszcze z okresu powiedzmy przełomu najprawdopodobniej pierwszego wieku przed naszą erą, albo troszeczkę późniejszy. No i właśnie przygotowując materiał o tym urządzeniu, no zacząłem się natykać na kilka niezwykle interesujących wskazówek, czy pytań, czy stwierdzeń, które podsunęły mi pomysł, aby ten wątek starożytności troszeczkę posunąć dalej.

wątek starożytności, to może źle zabrzmiało, no ale od strony technicznej to parę razy odwoływałem się akurat do takich wątków. Niemniej, no chciałem podkreślić, że jakoś tak się układało, to znaczy ja akurat miałem zawsze takie przeświadczenie, że ta inżynierska wiedza, technika, no to przede wszystkim Rzym, moi drodzy. Rzym, który no czerpnął troszeczkę z kultury greckiej, trochę szczerpnął z kultur innych narodów, że tak to określę, no ale przy okazji je podbijał. No i tak dochodzimy do kwestii związanej z tym wszystkim. Wychodzi na to, że jak zacząłem się temu przyglądać, to były różne zapiski i tak dalej, i w pewnym momencie rzuciło mi się w oczy tytuł artykułu, który brzmiał: Grecy, starożytni Grecy w V wieku naszej ery wylądowali na Księżycu. No, troszeczkę uznałem, że jest to przesada, no ale jak zacząłem się bliżej z tym zapoznawać, no wyszło na to, że nie jest to akurat takie bezsensowne.

No, jeżeli zaczniecie się dopytywać, co akurat przesądziło, że od tej bezsensowności zacząłem się, że tak powiem, odstręczać czy odsuwać, to odpowiem wprost, bo generalnie było to stwierdzenie akurat autora, który powoływał się na pewne ściśle określone wskazania. Otóż nie tak dawno w sumie, w momencie, kiedy został prześwietlony pewien tekst, na którym, w zasadzie nie, przepraszam, tekst to jest źle powiedziane, kartka, czy karta, na której była zapisana modlitwa, pochodząca z Bizancjum, ewentualnie jednego z klasztorów będących na Półwyspie Bałkańskim, okazało się, że pod tekstem tej modlitwy jest ukryty fragment zapisków dotyczących jednego z greckich matematyków. No i wyszło na to, że, czy konstruktorów, wyszło na to, że były tam tezy zbliżone, że tak powiem, do równań Leibnica, ale i nie tylko, bo paru innych można by się było doszukać. Oczywiście tu chodzi o pewne relacje, które mogą akurat budzić pewne kontrowersje. Natomiast idea oczywiście temu przyświecająca była właśnie ku temu nastawiona. A to oznacza, że autor wysunął wniosek dalej, jeżeli od powstania równań Bernoulliego, tego typu notowań i tak dalej, mamy ni mniej, ni więcej, tylko około 500 lat do tego, żeby dolecieć na Księżyc, licząc tak w erze współczesnej, wtedy mniej więcej Amerykanie tam dotarli. Przypominam, że od 50 lat żeśmy tam nie byli. W każdym razie, licząc w ten sposób i wychodząc od momentu, że jak się okazuje, w granicach III wieku przed naszą erą nastąpił niesamowity rozwój nauk technicznych, medycznych, czy w ogóle generalnie różnego typu kulturoznawstwa, działalności edukacyjnej czy myślowej oczywiście, może nie bójmy się tego słowa rewolucji przemysłowej, w jakimś stopniu też chyba można by tak powiedzieć. Ten tytuł akurat tutaj jest nie bez kozery. To jeżeli byśmy do tego momentu doliczyli te 500 lat, okazuje się, że faktycznie w granicach III-IV wieku naszej ery moglibyśmy się spodziewać ni mniej, ni więcej tylko lotu Greków na Księżyc.

No, lot na Księżyc to może trochę daleka perspektywa, ale przejdźmy może do rzeczy, które są tutaj najistotniejsze. No bo tak jak powiedziałem, wydawałoby się, że to właśnie Rzymianie byli akurat tymi prekursorami, którzy stworzyli ni mniej, ni więcej, tylko właśnie niesamowite rzeczy. Tam akurat się budowało, tam się tworzyło i tak dalej, ale nie. To nie chodziło o kwestii, że tak powiem, superbetonu, o którym mówiłem w jednym z programów. Nie chodziło również o pompy strażackie, które też się gdzieś tam przewijały, a które to, jak się okazuje, miały swój zmysł teoretyczny też w III wieku. I to dosyć precyzyjnie, bo w greckiej Aleksandrii, moi drodzy. Nie chodzi również o kwestię konstruowania coraz bardziej doskonałych wersji uzbrojenia, no bo to w jakimś stopniu też było zaczerpnięte od Greków. Jednym słowem, moi drodzy, a przynajmniej od strony obliczeniowej, jednym słowem, moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, o której można powiedzieć jednoznacznie. Zapomnieliśmy o wielu rzeczach, które się wtedy w Grecji zdarzyły. Dość powiedzieć jeszcze chyba o jednej kwestii, ale o tym za chwilę.

Wielkiego nad brzegiem Morza Śródziemnego, o ujścia Nilu. No i cóż można powiedzieć? Miasto, które kojarzymy przede wszystkim z zaginionego cudu starożytności, czyli latarni morskiej Faros, ale nie zapominajmy o jednej rzeczy. W podstawie tej latarni były pomieszczenia, które były wykorzystywane w sposób no nietuzinkowy, bo tam znajdowała się ni mniej, ni więcej, tylko Wielka Biblioteka Aleksandryjska. Biblioteka, która gromadziła prace największych umysłów starożytności, umysłów, które stworzyły podwaliny, no chyba, nie bójmy się tego słowa, podwaliny naszej współczesnej nauki, aczkolwiek najbardziej zaskakujące w tym wszystkim jest to, że te podwaliny nie są takie oczywiste. Zresztą dlaczego tak się stało, będę na pewno wspominał w jednym z kolejnych programów, no bo ten wątek wymaga oczywiście dłuższego rozumowania i dłuższego przemyślenia tematu. Natomiast nie zmienia to faktu, że właśnie ta biblioteka miała jeszcze jedną niesamowitą funkcję.

jaka to niezwykła funkcja? W sumie to żadna niezwykła funkcja, no bo biblioteka ma służyć zbieraniu książek, ma służyć zbieraniu informacji pisanej, którą można po jakimś czasie wykorzystać. No i właśnie tutaj dochodzimy do tego związku przyczynowo-skutkowego. Otóż po tym bujnym rozkwicie nauki w III wieku przed naszą erą, później nastąpił zastój, wręcz regres, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast też trzeba by wspomnieć o jednej kluczowej sprawie. Niejako w okolicach II wieku już naszej ery część z tych osiągnięć została właśnie dzięki zapiskom zachowanym w Bibliotece Aleksandryjskiej i nie tylko tamtej bibliotece odtworzona, wróczono do nich, aczkolwiek też trzeba zaznaczyć, że były to sprawy nie zawsze, że tak powiem, rozwijane, bo odtworzono niejako wiedzę, natomiast no już z rozwojem, że tak powiem, myśli związanej z tą wiedzą, no troszeczkę gorzej było. W kolejnych wiekach natomiast nastąpiło coś, co nazywamy ciemnotą średniowiecza, bo ta wiedza stopniowo była zapominana. No i w ten sposób dochodzimy do kwestii, którą chciałem chyba najbardziej podkreślić i poruszyć w tym wszystkim. Ta historia trwa w sumie nadal, no bo my z tej wiedzy oczywiście czerpaliśmy pełnymi garściami, nawet jeżeli o tym nie wiedzieliśmy. Natomiast jak to się stało, dlaczego i z czego wynikało, o tym na pewno wrócimy w następnych programach.

Tak jak mówiłem, do kwestii tych osiągnięć starożytności wrócimy jeszcze. Natomiast dzisiaj jest już ten moment, kiedy należy się przekierować, że tak powiem, w innym kierunku, czyli po prostu zakończyć dzisiejszy program. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Tomasz Kapuśniak. A oczywiście zapraszam jutro na poranek w Nowinkach, to o godzinie 9 wieczorem, na dźwięki wątpliwej jakości inżynierskie historie. A dzisiaj mówimy już do usłyszenia i cześć.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,